so to I aż dzisiaj bada hedesta di anike I aż jadi birgi I aż jada nigo I jad raz a arati bi jenast etat atman szlatino a slabi chata hager I jenat anat za I aż